się pana strony, a nam skarb pokoi. Mam straszne noci, o czerne zębie.